Jest sirumem chłazatkie cłatkę, je w mazylit bujle chętac noc. Jest sirumem chłankach pachłackę, wódź mi o ręki ciejen targ wod. I skierowanu Martyna szunę, terewnemen carylicka pfun. A i gunta parłan termiszunę, poci szarżelą mez modenu. Jest sirumem wierduc i zaumec, kamenem cempe siada chosun. Jest karce stekie sila